0: ni saa moja.
1: Zinduka kuri Radio 10. Oswald Oswakim
2: Ramesh
1: Papa Kibizu.
2: Zinduka.

Okay, wana twizere ko mukomeje kugubwa neza cyane. Aracyari Cedro Keza ndetse na Alan Ruberwa. Hanyuma amatsinda na matsinda 12 murabibona neza cyane. Mbere na mbere reka ewana kabisa ibintu byose bigende neza cyane.